Abe Coral, baji nomundo loko vaku kani mambo Mozambique. Ina kavale kwetu. Yasuvone saku amisava milunganga, misava mambomba, mavadzi mavadzi tindlala tiyimpi, minkitsikitsi kutala kayoni ilahle ntumbuluko. Kutani ke madoda, pfukani mi komba angela inena kuva hifamba yoni itahuluka. Juventude da pulana vali maivona huwa.

Slender Girl kwimba ka Slender Boy wale bowani ilisimu yamukeleke enhla ya umuntu.